ya dicka sacka bicka bucka boom. Aya vaya dicka sacka bicka bucka boom.